suka ngicebi ama kungu 20 minutes to ihora lapha na ke lesinga kino ihora lesithathu ngale kwelesithathu ihora yalaza udaba ikhona lapha na ke ingothi lapha na ke ama top D's ama delaptong azobevusana nje.

suka ngicebe ama kungu 20 minutes to ihora lapha na ke lesinga kino ihora lesithathu ngale kwelesithathu ihora yalaza udaba ikhona lapha na ke ayengothi lapha na ke ama top 10 ama delaptong azobevusana nje.